rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd z Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd z Honzou Dandou. Rock Radio. Rockovej rozjezd z Honzou Dandou a Anabel Radio. Rockovej rozjezd z Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou.

Rok. Rok Radio. Rok. Rok Radio. Rok je Rok Radio. Rok je slušná muzika. Rok Radio. Rok je slušná muzika. Rok Radio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Muzika.

Me odlítaj. Rok, rok rádio. Odlítaj. Rok, rok rádio. Odlítaj. Rok, rok rádio. Rádio. Rok, rok rádio. Rádio. Rok, rok rádio. Rádio. Rok, rok rádio. Rádio.

ten strom plakal. Urážej strom a ten strom plakal. A ten strom plakal. A ten strom plakal. Ten strom plakal.